przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem, kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój

Siła moja, już późno chylą się żółte mlecze. Doliny napływa, gór cień. Cichy odwieczesz, już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść.